0: Ovde.
1: Friendliest book. Radio Omo. $25 gift.
2: Pronađite nas na skali.
3: Tim Radio.
4: 97,4 MHz.